onye kwabe ma hwe tiri mu jesa no se meye adwuma na hwan ele obetimi asikwan we onye kopo o se me meye adwuma na hwan obetimi asikwan aya bipo bia ni wo abrabo obetimi agina yare bia ni wo abrabo obetimi agina aya bone akwasi die nyina wo se firi ho mraye bia ohunu bre bia betwem ne wo se twem bia wano na bo paye adu so osa okwa urade anim katire urade se urade se maye adwuma no ohumu maye adwuma no watwini mu maye adwuma no okramu maye adwuma no nsabo mu maye adwuma no wani maye adwuma no onan maye adwuma no awoye furumu maye adwuma no awakoma mu maye adwuma no watwini mu maye adwuma no onipadua mu nyina maye adwuma no ade biere timi nya wa brabo maye adwuma no ohubehunu nsatraye obehunu nsisaye obehunu onyakopo tumi obehunu nsatraye papa maye adwuma maye adwuma akwasidie bi ho obeye furo a putire